0: la douce France, de beste Franstalige muziek.
1: Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama